wszystko co w nocy szale, nie ma słowa nie w tłumie, nie widać nas, nie widzisz, kocham, kocham, kocham, dla nas, dla nas, dla nas, dla nas, dla nas, dla nas, dla nas, dla nas, dla nas, dla nas, dla nas, dla nas, dla nas, dla nas, dla nas, dla czas.